podaj wodę. Nie do domu. Świetla na dalece, kinka i kolem nie takiego czas. Benzinowa pompa, lifestyle, patek, sobota.